Ororo, mojuewe. Mama konini, mojuewe. Poruje kamiahu. E umae, balalaishe. E balalaishe, baba. Ololo, mama kunini, oruje kamiya o.